Chira Maksakara, Michel Jumbo, Toyando Studios, Apa Limvovo. Ari best apa Messina apunaya. Dogo aku garamazwa. Mazwa fura yakata tezvara naumbo pinda pa Zimbabwe akanotsikisa ako kambo.

Chira Maksakara, Michel Jumbo, Toyando Studios, Apa Limpopo. Ari best apa Messina apa naya. Dogo aku garmazwa. Mazwa fura yakata. Tezvara na umbo pinda pa Zimbabwe. Akanotsikisa ako kambo.